Bernie Tambasz, hallo Rosho, Bernie Basz, serdeczoni, akoli, akoli, akoli. Ora, onan, nie rogosztanie mi wasza. Co, co, co, co.